Im dzień się zaczyna, biegnę swoim tempem. Będziesz niebezpieczna, zaklinam cię.

0: To jest podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzamy, co wydarzyło się we wtorek 19 maja. W okresie pierwszych komunii świętych wielu członków rodziny, a zwłaszcza rodziców chrzestnych, decyduje się na nietypowe i kosztowne upominki. Takie jak hulajnogi elektryczne, quady czy motocykle typu cross. Trzeba jednak pamiętać, że choć taki prezent cieszy najmłodszych, może być dla nich niebezpieczny. Mówi nadkomisarz Ewa Rein-Kozak, oficer prasowa puławskiej policji.
1: Przypominamy, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych. Wyjątek stanowi wyłącznie strefa zamieszkania i jazda pod opieką osoby dorosłej. Z kolei osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T, aby legalnie kierować hulajnogą elektryczną. A od 3 czerwca bieżącego roku dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego.
0: O czym trzeba pamiętać?
1: Wyraźnie podkreślamy to, że hulajnoga elektryczna nie jest zabawką.

0: miejscach wypadków oraz stwarzać zagrożenie dla innych osób. Apelujemy do dorosłych o odpowiedzialność i rozwagę przy wyborze komunijnych prezentów. Decydując się na zakup hulajnogi elektrycznej, quada czy motocykla typu cross, należy przede wszystkim kierować się bezpieczeństwem dziecka, obowiązującymi przepisami oraz zdrowym rozsądkiem. Żaden prezent nie jest wart utraty zdrowia lub życia.
1: Tymczasem w Puławach ruszyły prace przy jednej z inwestycji wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Na miejskich Błoniach rozpoczął się montaż żagla przeciwsłonecznego nad placem zabaw. Teren został już przekazany wykonawcy, a roboty mają potrwać do początku lipca. W tym czasie część placu zabaw może być czasowo wyłączona z użytkowania. Władze miasta apelują do mieszkańców o ostrożność i zwracanie uwagi na oznaczenia w rejonie prowadzonych prac. A teraz przenosimy się do Nałęczowa. Miasto na jeden dzień stanie się centrum rozmów o przyszłości technologii i gospodarki. 25 maja odbędzie się tam Future Economy and Tech Forum 2026. Uczestnicy spotkania będą dyskutować w trzech głównych obszarach: ekonomii, energetyki oraz obronności. W programie znajdą się tematy związane m.in. ze sztuczną inteligencją, cyberbezpieczeństwem, technologiami dronowymi oraz transformacją energetyczną i nowoczesnymi rozwiązaniami dla przemysłu. Organizatorzy podkreślają, że forum ma łączyć ekspertów, przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji publicznych w rozmowie o tym, jak technologie wpływają na rozwój gospodarki i kształtują przyszłość całego kraju. Z kolei w Garbatce letnisku coraz bliżej otwarcia nowej placówki dla najmłodszych mieszkańców gminy. Kończy się budowa nowego żłobka, który ma rozpocząć działalność już we wrześniu. Placówka zapewni 16 miejsc dla dzieci w dwóch grupach wiekowych. Opieką objęte będą maluchy już od 20 tygodnia życia, co ma ułatwić rodzicom powrót do pracy i godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Gmina przeprowadziła już wstępny nabór, aby sprawdzić zainteresowanie ofertą. Nowa placówka otrzymała już nazwę Sosnowy Zakątek. Jak podkreślają władze, nawiązuje ona do lokalnego charakteru gminy oraz pobliskiego przedszkola pod Sosnową Szyszką. Na Puławskim Placu Chopina odbyła się akcja proekologiczna związana z tworzeniem toreb na zakupy z materiałów z recyklingu. O ideę i cel wydarzenia nasza dziennikarka Julia Zagrajuk zapytała Annę Butryn, instruktorkę Osiedlowego Domu Kultury MPIK w Puławach.
2: W tym roku poszerzamy naszą działalność i oprócz wystawienia tych toreb również szyjemy. Zapraszamy ludzi do szycia. Mamy też partnerów tej naszej akcji. Zaprosiliśmy Zakład Usług Komunalnych, który pomaga nam zbierać tkanie, ewentualnie nawet maszyny do szycia. A jeśli chodzi o ideę, bo to jest najważniejsze, to chodzi o ogólnie rzecz mówiąc, oczywiście o ochronę środowiska. Pomysł zaczerpnęliśmy z Anglii, z Irlandii. Moja koleżanka przywiozła go z Irlandii. I rzecz polega na tym, że ludzie się spotykają w różnych grupach, szyją torby. Torby takie na zakupy, czyli morz z bagi. I potem te torby są rozdawane zupełnie za darmo. No chodzi o to, żeby oczywiście nie kupować toreb plastikowych, no i żeby mniej było również śmieci tekstylnych. Uważamy, że to jest świetna akcja. Takich grup na świecie już jest około 3000, ponieważ akcja trwa już od kilku, bodajnie kilkunastu nawet lat. A w Polsce my tutaj w MPIK-u założyłyśmy pierwszą taką właśnie grupę zarejestrowaną na oficjalnej stronie Morsbags.
3: Oprócz tego, że te torby zmniejszają ilość plastiku, ten materiał też jest jakby nietypowym.
2: Tak, oczywiście materiały nie są kupowane, tylko materiały są z odzysku, więc każdy przynosi co może, czyli różnego rodzaju zasłony, obrusy, pościel, nawet jakieś narzuty. Szyjemy też z spodni jeansowych, również z różnego rodzaju materiałów takich, które znalazłyby się, no wiadomo, na wysypisku, tak? A my chcemy jakby uratować te materiały, dać im takie jakby drugie życie.
1: Wydarzenie aktywnie zaangażowało się także wielu młodych ludzi, którzy chętnie uczestniczą w ekologicznych inicjatywach.
4: Ta akcja jest fajna i potrzebna dlatego, żeby korzystać z torb wielorazowego użytku, żeby nie zaśmiecać środowiska długoterminowo i długofalowo. Jest to potrzebne, żeby zredukować zanieczyszczenia. To jest właśnie dobre, to jest też oszczędność dużo pieniędzy.
5: Nie używamy reklamówek takich jednorazówek, takich plastikowych, tylko możemy wykorzystać taką torbę wielorazowo na każde zakupy.
6: No i ona jest bezpieczniejsza, bo mniejsze szanse, że się porwie, tak jak ta foliowa, wygodniejsza.
5: Ładniejsza.
7: Wielokrotnego użytku także.
6: Robione przez wolontariuszy. Tak,
7: zbieramy.
1: O kulisach akcji opowiadają Anna Krykora i Monika Krawecka z kawiarenki artystycznej działającej w puławskim MPIK-u.
8: Nasze z szafy niepotrzebne, znajomych niepotrzebne i czasami spodnie. Na akcjach dostajemy. Spodnie
9: ale
8: jeansowe.
9: Bywa tak, że idziemy do Ciuchlandu i wtedy, kiedy jest wyprzedaż,

0: złotówkę, no to kupujemy takie właśnie jakieś zasłony, spodnie, duże dżinsy i wtedy no złotówka, duży materiał można uszyć.
1: W taki sposób to każda torba jest unikatowa.
0: Tak, każda jest inna. No mogą być dwie, jeśli wyjdzie z dużego materiału, prawda? Ale przeważnie jest każda inna, bo każda inaczej szyje, coś innego doda, jakieś pierdółki takie doszyje. Także każda jest inna, ale generalnie tak, ja nie lubiłam bardzo szyć i powiedziałam, że szyć nie będę, a w tej chwili po prostu kocham to. Kocham
2: ja
0: to
2: też.
0: Szycie.
2: Kocham ja
0: to
2: też.
0: Szycie. Uwielbiam. To jest cudowne, że z takich właśnie materiałów, które leżą, czasem zalegają szafę, zalegają jakieś kąty, strychy, prawda? Można stworzyć coś wspaniałego i szyłyśmy także na akcje charytatywne dla naszej Zosi. Też szyłyśmy różne rzeczy. Także jest to przyjemne i największa radość jest taka, że w zasadzie tak, no gdzieś kawałek starego materiału uszyjemy siatkę i jak się komuś podaruje i widać taką radość w oczach obdarowanego, że to świetne, to największa satysfakcja.
1: Czy zdarzało się tak, że pani gdzieś idzie połowami i zobaczy swoją torbę?
0: Tak, jest to bardzo przyjemne, ja widzę, rozpoznaję te, które szyję. Poza tym no jeszcze jest ta naklejka, którą przyszywamy, w związku z tym no jeśli widzimy, to znaczy, że od nas, bo nikt więcej tego nie robi, tylko nasz klub.
1: Może jeszcze tak na zakończenie zachęcimy, dołączycie do tej akcji.
0: Zachęcamy wszystkich, którzy mają zaległe jakieś materiały niepotrzebne, żeby nam to przynieśli, to my to wykorzystamy, zachęcamy też, żeby się przyszli, przejrzeli, jak to robimy, w jaki sposób
2: i
0: żeby sami zaczęli po prostu nie wyrzucać, tylko spożytkować, dać drugie życie, tak.
3: Dodajmy, że warsztaty odbywają się cyklicznie we wtorkowe popołudnia w siedzibie Osiedlowego Domu Kultury Empik przy ulicy Lubelskiej 25.
4: Radio Impuls.
5: Muzyka wybrana dla Ciebie.
3: Zaczynamy przegląd najważniejszych wydarzeń ze środy 20 maja w Radiu Impuls. Prawie 89 milionów złotych trafi do urzędów pracy w województwie lubelskim na wsparcie osób bezrobotnych. Umowy na dofinansowanie projektów wręczył marszałek województwa Jarosław Stawiarski. Dzięki środkom z funduszy europejskich osoby bez pracy będą mogły skorzystać m.in. ze szkoleń, staży zawodowych, pośrednictwa pracy czy dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Przewidziano m.in. płatne staże, bony szkoleniowe, a także dotacje na założenie firmy. Nawet do ponad 55 tysięcy złotych. Wsparcie trafi do urzędów pracy m.in. w Puławach, Rykach czy w Lubartowie. Szacuje się, że z nowego programu skorzysta prawie 5 tysięcy mieszkańców regionu, a blisko 2 tysiące osób znajdzie zatrudnienie. A teraz temat, który może zainteresować osoby planujące wakacyjny wyjazd do pracy za granicą. Praca sezonowa od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród Polaków, ale eksperci zwracają uwagę, że rynek staje się coraz bardziej wymagający, a ofert jest mniej niż jeszcze rok temu. To sprawia, że osoby szukające zatrudnienia powinny zachować szczególną ostrożność i dobrze sprawdzać każdą propozycję wyjazdu. Mówi Katarzyna Link, rzecznik prasowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
6: Często pytają o oferty właśnie w gastronomii, w hotelarstwie. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o sezon, to sezon na takie zapotrzebowanie ze strony pracodawców z krajów Unii już rusza. Z tym, że należy pamiętać tutaj, że ta praca sezonowa za granicą to nie zawsze jest określona w takich ramach, które my byśmy chcieli, czyli to nie jest wyjazd tylko w okresie lipiec, sierpień, tak jak u nas zaczynają się wakacje, tylko bardzo często taki sezon rusza już w tej chwili i należy być przygotowanym do wyjazdu nawet pod koniec maja.
3: Na co jeszcze zwrócić uwagę?
6: W tej chwili to, co możemy zaproponować, to przede wszystkim olbrzymią bazę ofert pracy, która znajduje się na portalu mobilności zawodowej. Jest to taki portal utworzony przy Komisji Europejskiej, w którym znajduje się w tej chwili około 3 milionów ofert pracy, więc trudno jest tutaj każdą z osobna ofertę przedstawiać. Natomiast możemy wskazać, w jaki sposób można dotrzeć do takich ofert. Informujemy też na temat tego, jak bezpiecznie poszukiwać poszukiwać pracy, czy na co zwracać uwagę, decydując się na taki wyjazd za granicą, warto doinformować się przed wyjazdem, bo niejednokrotnie taki wyjazd może wiązać się z wieloma przykrymi, niespodziewanymi sytuacjami, niekoniecznie zwykle kończy się dobrze. Gro osób, które poszukuje zatrudnienia, poszukuje tych ofert również za pośrednictwem agencji zatrudnienia. I nie ma w tym tak naprawdę nic złego. W większości przypadków są to pewne oferty pracy. Natomiast należy pamiętać o tym, żeby przede wszystkim sprawdzić taką agencję zatrudnienia, czy posiada odpowiedni wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa. Zwrócić uwagę na to, czy nie pobiera albo czy pobiera jakieś opłaty z tytułu znalezienia zatrudnienia, dlatego że takie opłaty nie są zgodne z prawem. Agencje zarabiają na pracodawcach, którym poszukują pracowników. Nie mogą pobierać żadnych opłat z tytułu poszukiwania pracy osobom, które się do nich w tym celu zgłaszają. W każdym przypadku, jeżeli osoba, która korzysta z usług agencji zatrudnienia, ma jakiekolwiek wątpliwości co do przedstawionej umowy albo do przedstawionej oferty pracy, może zgłosić się do nas, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, skontaktować się z nami telefonicznie bądź osobiście i po prostu sprawdzimy, jak tylko możemy i podpowiemy, co ewentualnie może wzbudzić nasz niepokój czy nasze wątpliwości.
3: Słuchacie podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Przechodzimy do kolejnego tematu. W Fundacji Benedyktyński Zakątek odbył się Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wydarzenie zgromadziło dzieci, rodziny oraz społeczność związaną z fundacją. Organizatorzy podkreślali znaczenie wzajemnego szacunku, akceptacji oraz budowania przestrzeni, w której każde dziecko czuje się bezpieczne i ważne.
7: Wśród nas żyją osoby, które chcą też być zauważone w naszym społeczeństwie. Osoby, które mają swoje potrzeby. I przede wszystkim powinniśmy umieć zrozumieć te osoby, chcieć zrozumieć. Tworzymy jedno społeczeństwo, jesteśmy jednością, są razem z nami i musimy ich zauważać, przede wszystkim zrozumieć.
3: Mówiła siostra Anuarita, Ewa Tutka, wiceprezes fundacji. 20 maja obchodzimy też Światowy Dzień Pszczół i choć są niewielkie, ich znaczenie dla naszego życia jest ogromne. To właśnie dzięki pszczołom i innym zapylaczom na naszych stołach pojawiają się owoce, warzywa czy orzechy. Mówi Aneta Wawer z Koła Gospodyń Wiejskich Kochaneczki w Kochanowie.
8: Ja myślę, że są bardzo potrzebne. Ja jestem florystką i uważam, że bez tych pszczół to też dużo by nie urosło i nie wydało też owoców nawet, które też można później wykorzystać właśnie we florystyce czy w innych dekoracjach do przestrzeni, tak, do wnętrza. To działanie, wydaje mi się, też jest potrzebne, żeby zwrócić uwagę na pszczoły, żeby ich chronić, też żeby nie przesadzać z opryskami, tak, bo nawet ostatnio czytałam, że komuś padły te pszczoły, miał ileś tych uli, no i to jest po prostu też tragiczne, prawda, dla osób, które się tym parają, robią ten miód. I to też, mi się wydaje, że żebyśmy też zwrócili uwagę na to życie tych pszczół, tak, że one nie są, jest ich może dużo, ale jednak są bardzo wrażliwymi owadami, tak? I są bardzo ważne właśnie w tym naszym całym ekosystemie. No i musimy je chronić i ta wiedza jest potrzebna, tak? Żebyśmy mogli dalej żyć.
3: O czym warto pamiętać, mówi Izabela Andryszczyk.
9: Żeby chronić na przykład pszczoły, ale żeby też pamiętać na przykład o takich prozaicznych rzeczach, że możemy postawić naczynie z wodą, żeby latem, kiedy jest naprawdę gorąco, to żeby te zapylacze, bo nie tylko pszczoły, przecież to są i inne owady, żeby miały możliwość zwyczajnie się napić, tak? Ale to nie chodzi o to, żeby nalać wodę do wiadra i to wiadro postawić, bo te pszczoły się potopią. Więc trzeba też wiedzieć, że na przykład, żeby zrobić poidełko dla zapylaczy, no to trzeba nalać do pojemnika wody i położyć na przykład na tym patyczek, tak? Czy jakieś drewienko, żeby one mogły się napić, usiąść i dopiero odfrunąć. Więc to są takie rzeczy, które są niby oczywiste, ale trzeba o tym mówić, bo żeby się pszczoła mogła napić, no to żeby się nie utopiła, prawda? Bo ktoś będzie chciał dobrze, a tak naprawdę owady się potopią.
3: Mimo działań człowieka, to najbardziej natura wpływa na zapylaczy, podkreśla Michał Kowalczyk.
10: Już kolejny rok mamy suszę. Tych zbiorników takich dzikich, naturalnych, wodnych jest coraz mniej. Kwestia nawet, że w tych rowach melioracyjnych nie ma tej wody, więc taki ukłon, taki gest w stronę tych zapylaczy, a mamy tam przecież i czmiele, mamy pszczoły murarki. Tych owadów jest naprawdę sporo, sporo. Nasza egzystencja na tym świecie nie byłaby bez nich możliwa, bez zapylania roślin, bez takiej ich ciężkiej pracy. No, nam się wydaje, że ludzie są takim dominującym gatunkiem na Ziemi, ale no, nasze bytowanie tutaj jest bardzo kruche i wbrew pozorom od wielu właśnie tych takich czynników naturalnych uzależnione, więc no, to nas dużo nie kosztuje wystawienie jakiegoś płytkiego naczynka, czy takie właśnie metody, żeby coś tam w te upalne dni zrobić dla tych małych stworzeń, a one na pewno nam się ładnie zrewanżują.
3: A już wkrótce mieszkańcy regionu będą mogli bliżej poznać świat pszczół podczas festiwalu pszczelarskiego Powrót do Korzeni, organizowanego przez KGF Kochaneczki w Kochanowie. W programie zaplanowano m.in. warsztaty tworzenia świec z wosku, pokazy dawnych uli i narzędzi pszczelarskich. I nie tylko, mówi Izabela Andryszczyk.
9: Podczas naszego festiwalu na przykład uda nam się na pewno postawić takie małe domki dla pszczół murarek. Pokażemy je, powiemy o tym, jak zrobić taki domek dla pszczół murarek, bo one w naszych ogrodach naprawdę chętnie bytują. W sadach, w ogrodach czy drewnianych domach mieszkają, więc zrobić im taki domek, wiedzieć jak to zrobić, bo to też nie jest tak, że to sobie postawimy, tylko żeby robić już coś dobrze i o tym też będziemy właśnie mówić.
3: Dlaczego te domki są potrzebne, tłumaczy Aneta Wawert.
8: Te domki, to stawianie tych właśnie domków jest tym bardziej ważne, że coraz mniej jest takich tradycyjnych zabudowań, które były wykonywane z kamienia wapiennego, miejscowego tutaj i z gliny, gdzie właśnie te murarki sobie bytowały i tych zabudowań jest coraz mniej, są rozbierane. Jak ktoś kupuje takie gospodarstwo, to już po prostu niestety, ale rozbiera te budynki lub też one często są w złym stanie, tak, technicznym, więc już też się nie nadają, no, żeby za bardzo coś z nimi robić. Więc tym bardziej takie inicjatywy i budowanie takich nowych domków dla zapylaczy, tych właśnie takich dzikich bardziej, tak? Nie takich typowo pszczół do ula, tak? Tylko takich naturalnych, no to jest właśnie bardzo ważne.
3: Specjaliści podkreślają, że każdy może pomóc zapylaczom. Wystarczy sadzić rośliny miododajne, ograniczać chemię w ogrodach czy wspierać lokalnych pszczelarzy. Zostajemy jeszcze przy tematach związanych z naturą, ale tym razem przenosimy się do Lublina. Cztery młode sokoły wędrowne z gniazda znajdującego się na kominie elektrociepłowni Wrotków w Lublinie zostały już zaobrączkowane przez specjalistów ze Stowarzyszenia Sokół. Wśród tegorocznych piskląt są trzy samice i jeden samiec. Dzięki oznakowaniu będzie można śledzić ich dalsze losy, gdy opuszczą już rodzinne gniazdo. Miłośnicy przyrody cały czas mogą obserwować życie ptaków przez internet. Trwa także konkurs na imiona dla młodych sokołów. Propozycje można zgłaszać do środy, a głosowanie ma rozpocząć się w przyszłym tygodniu.
4: Jest 6:20.

0: Czas na podsumowanie czwartkowych wiadomości w Radiu Impuls. Sprawdzimy, co działo się w Puławach i regionie. Na początek wracamy do głośnej sprawy z Janowic, gdzie pojawiły się sygnały dotyczące możliwego strzelania do bocianów z broni. Takie niepokojące sygnały otrzymała od mieszkańców fundacja W Dobrych Łapkach, mówi Karolina Stępień.
1: Otrzymaliśmy ostatnio zgłoszenie informujące, że we wsi Janowice, gmina Janowiec, ktoś strzela do bocianów. Byliśmy na miejscu, rozmawialiśmy z mieszkańcami i owszem potwierdzili nam, że takie zdarzenia mają już miejsce od 2, może nawet 3 lat. Sprawa jest bulwersująca. No raz, że ktoś prawdopodobnie z wiatrówki strzela do żywych stworzeń, a dwa, że bocian jest objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Bocian jest no, takim powiedzmy naszym symbolem, prawda, bardzo mocno kojarzonym z Polską. Bocian co roku zlatujący do nas, gniazdujący, wychowujący młode. Jest to po prostu piękny symbol nadchodzącego lata i to się nie mieści w ogóle w głowie. To jest jakiś najwyższy wymiar absurdu, że komuś w tym kraju mogą przeszkadzać nawet bociany i po prostu ktoś regularnie je uśmierca.
0: Przedstawiciele fundacji apelują do mieszkańców Janowic o zachowanie czujności i zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji.
1: Jesteśmy w kontakcie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Kontaktowaliśmy się także z PGE, bo to na ich słupie energetycznym znajduje się gniazdo bocianów. No i powiem Państwu, że to nie jest takie proste, żeby zajrzeć sobie do gniazda, dokonać jakichś oględzin, bo według mieszkańców w gnieździe może znajdować się młody martwy bocian, właśnie prawdopodobnie postrzelony z wiatrówki. Z uwagi na to właśnie, że jest to gatunek chroniony, a do tego jest obecnie okres lęgowy, sprawa nie jest prosta, ale na pewno nie zostawimy jej w ten sposób i będziemy dążyć do tego, żeby namierzyć osobę, która dokonuje tego bestialskiego czynu i żeby poniosła ona konsekwencje. Bardzo bym chciała, żeby to wybrzmiało. Niech mieszkańcy Janowic mają na uwadze to, że gniazdo jest monitorowane przez naszą fundację i nie tylko i nie odpuścimy tej sprawy.
0: I słuchacie podsumowania dnia w Radiu Impuls. Przechodzimy do kolejnego tematu. Puławską marinę czekają duże zmiany. Miasto wybrało już firmę, która zajmie się modernizacją obiektu nad Wisłą. W planach są m.in. budowa wiaty grillowo-rowerowej, modernizacja pomostów oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Pojawią się również wieże lęgowe dla ptaków, które mają uatrakcyjnić przestrzeń wokół mariny. Jednym z najważniejszych etapów prac będzie odmulenie dna basenu portowego. To właśnie te działania mają pomóc w ograniczeniu nieprzyjemnego zapachu, na który od lat zwracają uwagę spacerowicze. Cała modernizacja ma zakończyć się w ciągu 7 miesięcy od podpisania umowy, a koszt inwestycji wyniesie blisko 5 milionów złotych. Tymczasem poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Zwoleniu zyska nowoczesny sprzęt i nowe narzędzia diagnostyczne. Powiat zwoleński otrzymał na ten cel grant w wysokości 120 tysięcy złotych z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Dzięki dofinansowaniu placówka zostanie wyposażona m.in. w monitor interaktywny, sprzęt sensoryczny, projektory terapeutyczne i specjalistyczne programy multimedialne. Nowe wyposażenie ma wspierać dzieci i młodzież z trudnościami rozwojowymi oraz edukacyjnymi. Projekt będzie realizowany do 2027 roku. Jak podkreślają władze powiatu, inwestycja poprawi warunki pracy specjalistów i zwiększy możliwości wsparcia dla dzieci oraz rodzin z regionu. Pozostajemy przy temacie zdrowia i wsparcia najmłodszych. Specjaliści alarmują, że problem stresu wśród dzieci stale narasta i coraz częściej odbija się na ich zdrowiu i samopoczuciu. Stres u najmłodszych wynika najczęściej z nadmiaru obowiązków, wysokich wymagań oraz zbyt długiego korzystania z urządzeń elektronicznych. Eksperci zwracają uwagę, że podkreśla, że zdrowie psychiczne i fizyczne są ze sobą ściśle powiązane.
2: I zdrowie fizyczne, i zdrowie psychiczne ze sobą współgrają. Więc jeżeli będziemy dbać o jedno i o drugie, to mamy szansę na to, żeby zdrowie było w pełni. Nie da się oddzielić zdrowia fizycznego i psychicznego i dbać tylko o jakieś wybrane kawałki. I wiele rzeczy, które wpływa z zakresu zdrowia fizycznego, wpływa na nasz układ nerwowy, wpływa na nasze samopoczucie i na naszą psychikę i tak samo jest w drugą stronę. Myślę, że to świetnie widać akurat w przypadku stresu, który świetnie oddziałuje na nasze ciało, ale nie tylko stres. Każda emocja w zasadzie jest odczuwana przecież na poziomie fizycznym. I to bardzo dobrze, bo emocje mają pokazywać nam pewną informację, mówić nam o sytuacji, w której się znaleźliśmy.
0: O tym, gdzie możemy zwrócić się o pomoc, mówi Joanna Stępień, psycholożka z poradni pedagogiczno-psychologicznej w Puławach.
2: Jeżeli chodzi o dzieciaki, no to taka pomoc w poradni psychologiczno-pedagogicznej w miarę możliwości jest udzielana, tak? I jakby tutaj i diagnostyczna, i terapeutyczna. Są też miejsca właśnie jak Europejskie Centrum Rehabilitacji, gdzie dzieciaki na fundusz mogą korzystać z terapii. Poza tym taka już prywatna praktyka, którą prowadzą terapeuci na terenie Puław.
0: Lubelszczyzna znajduje się obecnie wśród regionów z najtańszym paliwem w Polsce. Jak wynika z danych serwisu e-petrol.pl, w naszym województwie kierowcy płacą najmniej zarówno za benzynę, olej napędowy, jak i LPG. Dla porównania najwięcej za benzynę płacą kierowcy w województwach łódzkim i podlaskim, gdzie średnia cena litra wynosi około 6 zł 41 groszy. Z kolei diesel jest najdroższy na Podkarpaciu, gdzie jego cena sięga średnio 6 zł 87 groszy za litr. Jeśli chodzi o trend na rynku, to benzyna 95 w ostatnim czasie ponownie zdrożała i kosztuje więcej niż tydzień temu, natomiast LPG nieznacznie potaniało. Jak mówią analitycy, kierowcy wciąż nie zdążyli przyzwyczaić się do wcześniejszych spadków, a już mierzą się z kolejnymi podwyżkami. A w Puławach trwają przygotowania do kolejnej edycji spotkania klasycznej motoryzacji. Organizatorzy rozpoczęli już przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli zabytkowych samochodów i motocykli, które pojawią się podczas czerwcowego zlotu. Na plac będą mogły wjechać przede wszystkim pojazdy wyprodukowane do 1990 roku, choć organizatorzy dopuszczają również młodsze, nietypowe auta po wcześniejszym zgłoszeniu i przesłaniu zdjęcia wraz z krótkim opisem. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 7 czerwca na placu Targowiska Miejskiego przy ulicy Dęblińskiej w Puławach. Start zaplanowano na godzinę 11. Na uczestników czekają też konkursy, strefa relaksu, food trucki oraz atrakcje dla całych rodzin, a wstęp dla zwiedzających będzie bezpłatny. 29 maja w Puławach odbędzie się spotkanie podróżnicze z Dariuszem Stępniem. Podróżnik, geograf i dziennikarz zabierze uczestników w opowieść o Japonii, mówi Katarzyna Kuciara z Biblioteki Miejskiej.
3: Spotkanie dedykowane jest młodzieży klas 6-8 szkoły podstawowej. Odbędzie się 29 maja o godzinie 11. Będzie to fascynująca podróż po niezwykłej Japonii. Młodzież będzie miała możliwość dowiedzieć się o japońskiej kulturze i zwyczajach, o ciekawostkach związanych z krajem, a także ze stolicą kraju, o kotach przynoszących szczęście, tak zwanych pociągach pociskach, jak również nasz gość odpowie na pytanie, dlaczego Japonia ma pechowe położenie na mapie. Spotkanie oczywiście będzie uzupełnione prezentacją zdjęć. Serdecznie zapraszamy. Spotkanie jest organizowane dla grup umówionych wcześniej, dlatego bardzo prosimy o zapisy pod numerem telefonu 81 45 11 910.
0: Tego samego dnia odbędzie się także kolejne spotkanie poświęcone Mongolii. O szczegółach tego wydarzenia będziemy jeszcze informować. A teraz wyjątkowe odkrycie paleontologiczne, jakiego dokonano na terenie naszego regionu. O ujawnieniu szczątków dawnego morskiego ssaka poinformował Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegóły sprawdziła Małgorzata Kmieciak.
4: To sensacyjne odkrycie polskich naukowców. W okolicach Lubartowa na terenie kopalni bursztynu odnaleziono fragment żuchwy walenia. Te szczątki mają aż 38 milionów lat. To pierwszy taki okaz z epoki eocenu odkryty w naszym kraju. Badacze ustalili, że zwierzę miało wielkość dzisiejszego delfina i zamieszkiwało teren obecnej Lubelszczyzny, gdy pokrywało ją płytkie morze. Naukowcy podkreślają, że to odkrycie pomaga lepiej zrozumieć ewolucję waleni i pokazuje, że już miliony lat temu te zwierzęta występowały w różnych rozmiarach i w różnych środowiskach.
0: Dodajmy, że dotychczas eoceńskie walenie znano na podstawie znalezisk z terenów Niemiec i Ukrainy. Z kolei przed miłośnikami muzyki w Puławach koncert pełen znanych przebojów, humoru i muzycznych wspomnień. Już wkrótce Agnieszka Grzegorczyk wystąpi z programem Opowiadania dla dorosłych, w którym nie zabraknie utworów z przymrużeniem oka i dużą dawką emocji, mówi dyrektor Domu Chemika Zbigniew Śliwiński.
5: Utalentowana wokalistka, podopieczna instruktora Michała Matrasa z Polskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika Agnieszka Grzegorczyk zaprasza na koncert Opowiadania dla dorosłych. Utwory seksa Pil, Damą Być, Babę Zesłał Bóg to opowieść o miłości i marzeniach, ale także o zdradzie i skłaniające do refleksji. Na scenie Agnieszka Grzegorczyk i towarzyszący jej muzycy Antoni Jabłoński na perkusji oraz Michał Matras piano. Na koncert Opowiadania dla dorosłych zapraszamy 23 maja o godzinie 18.
6: Radio Impuls.
0: W Radiu Impuls rozpoczynamy podsumowanie dnia. Sprawdzimy, co wydarzyło się w regionie w piątek. Przeprawa promowa na trasie Kazimierz Dolny Janowiec nadal jest nieczynna. Mijają 3 tygodnie, odkąd powinien ruszyć nowy sezon, ale operator ogłosił, że do odwołania prom nie będzie kursować. Powodem był niski poziom wody, który to uniemożliwiał. Od tamtego czasu sytuacja nie poprawiła się na tyle, by prom mógł bezpiecznie działać. Przypominamy, że chcąc przeprawić się przez Wisłę, trzeba dotrzeć do któregoś z mostów w Puławach albo pojechać na południe do gminy Łaziska i miejscowości Kamień. Tymczasem policja ostrzega przed internetowymi oszustami. Blisko 200 tysięcy złotych stracił 80-letni mieszkaniec powiatu opolskiego, który uwierzył w internetową ofertę szybkiego inwestowania. Senior został zmanipulowany przez fałszywych doradców finansowych, którzy nakłonili go do wykonywania przelewów i zainstalowania aplikacji umożliwiającej zdalny dostęp do telefonu. Gdy kontakt z rzekomymi maklerami się urwał, mężczyzna zorientował się, że padł ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że oferty gwarantują szybki i wysoki zysk mogą być próbą wyłudzenia pieniędzy. Dobre informacje napływają za to z drogowej mapy regionu. Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej w ciągu drogi ekspresowej S19 otrzymała już pełne pozwolenie na użytkowanie. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w Lublinie nadał jej oficjalnie status drogi ekspresowej. Oznacza to, że blisko 8-kilometrowy odcinek może być w pełni wykorzystywany przez kierowców. Z kolei w Zwoleniu pojawiły się dobre wiadomości dla mieszkańców. Miasto otrzyma 2,5 miliona złotych dotacji z programu Mazowsze Pomaga i dzięki temu będzie można kontynuować remont oczyszczalni ścieków. Unowocześnianie tego obiektu jest bardzo ważne dla Zwolenia i okolic. Długo wyczekiwane prace rozpoczęto na jesieni ubiegłego roku. Realizacja tej wielkiej inwestycji przebiega etapami, a prace są bardzo kosztowne, dlatego miasto polega na zewnętrznych dotacjach. Ważna inwestycja szykuje się także w Kozienicach. W mieście ogłoszono przetarg na budowę nowej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. To jedna z kluczowych inwestycji dla lokalnych strażaków, która ma poprawić warunki pracy i skuteczność działań ratowniczych. Nowy obiekt powstanie przy Alei Generała Sikorskiego naprzeciwko szpitala. Zaplanowano tam halę garażową na 10 pojazdów, myjnie i zaplecze techniczne, a także część operacyjną jednostki oraz pomieszczenia administracyjne komendy. Całkowity koszt inwestycji to ponad 24 miliony złotych. Zakończenie budowy przewidziano na koniec września 2029 roku. A teraz apel służb weterynaryjnych. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie apeluje do mieszkańców o ostrożność przy zakupie drobiu i przypomina, że zwierzęta powinny pochodzić wyłącznie z legalnych oraz sprawdzonych źródeł. Służby ostrzegają, że sprzedaż drobiu w miejscach przypadkowych, takich jak internetowe ogłoszenia, parkingi czy stacje paliw, jest nielegalna i może prowadzić do rozprzestrzeniania groźnych chorób, w tym wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz rzekomego pomoru drobiu. Inspekcja weterynaryjna podkreśla, że tylko legalny obrót drobiem i przestrzeganie zasad bioasekuracji dają realną ochronę zarówno zwierzętom, jak i hodowcom, którzy w przypadku zakażeń narażeni są na poważne straty finansowe. A teraz przypominamy, że w Rykach trwa nabór uzupełniający w sprawie wynajmu mieszkań tworzonych przez spółkę SIM Lubelskie. 2 bloki mieszkalne powstają przy ulicy Granicznej, a gotowe lokale będzie wynajmować gmina. Kogo może zainteresować ta oferta, wyjaśnia Mariusz Wilk, prezes spółki SIM Lubelskie.
6: Z mieszkań SIM mogą skorzystać osoby, które nie posiadają innego lokalu w miejscowości inwestycji i mieszczą się w określonych limitach dochodowych. Nabór odbywa się we współpracy z samorządem na podstawie przejrzystych kryteriów punktowych, które premiują m.in. rodziny z dziećmi, seniorów oraz osoby z niepełnosprawnościami, czy osoby związane z daną gminą. Widzimy bardzo duże zainteresowanie tym modelem, a to pokazuje, że takie inwestycje są realną odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i ważnym elementem rozwoju lokalnych społeczności.
0: Wnioski będą przyjmowane do 29 maja, ale w dalszym postępowaniu rozstrzygająca może być data złożenia dokumentów, dlatego nie warto zwlekać. Szczegóły poznacie w Ryckim Ratuszu i na jego stronie internetowej. Trwają przygotowania do Końskowolskiej Nocy Kultury, która odbędzie się 12 czerwca i zapowiada się jako jedno z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie. Inauguracją imprezy ma być uroczysty polonez zatańczony na rynku, w którym może wziąć udział każdy chętny mieszkaniec. Organizatorzy zapraszają na otwartą próbę, która odbędzie się w niedzielę na rynku w Końskowoli około godziny 19. Do udziału zachęca Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Fara Końskowolska. Miłośnicy zabytkowych pojazdów mogą szykować się na kolejną edycję spotkania klasycznej motoryzacji w Puławach. Organizatorzy przyjmują już zgłoszenia od właścicieli pojazdów, które wyprodukowano do 1990 roku. Zachęcają też właścicieli nietypowych młodszych aut do przesyłania zdjęć i opisów. Mówi Maciej Szubartowski.
7: Przede wszystkim będzie wystawa pojazdów, bo to nie tylko samochody, ale i motocykle, to też pojazdy rolnicze, wojskowe. Co roku gościmy ogrom, bardzo dużą różnorodność wszelkich pojazdów. Są to pojazdy klasyczne, czyli wyprodukowane już jakiś czas temu z jakąś tam nutką duszy w sobie, tak? Ale są to też pojazdy nietypowe. Mamy kilka stref. Mamy strefy przeznaczone dla pojazdów wyprodukowanych przed rokiem 1980, ale mamy też strefę motoryzacji amerykańskiej i motoryzacji okresu PRL-u, która zawsze co roku, rok w rok jest licznie wypełniana.
0: Zlot odbędzie się w niedzielę 7 czerwca o godzinie 11:00 na placu Targowiska Miejskiego przy ulicy Dęblińskiej 22 w Puławach. Szczegóły dotyczące zapisów i wydarzenia dostępne są na stronie Classic Club Puławy. Pozostając w Puławach, będzie też propozycja dla miłośników podróży. Odbędzie się spotkanie podróżnicze z Dariuszem Stępniem. Podróżnik, geograf i dziennikarz zabierze uczestników w opowieść o Japonii, mówi Katarzyna Kuciara z Biblioteki Miejskiej.
3: Spotkanie dedykowane jest młodzieży klas 6-8 szkoły podstawowej. Odbędzie się 29 maja o godzinie 11. Będzie to fascynująca podróż po niezwykłej Japonii. Młodzież będzie miała możliwość dowiedzieć się o japońskiej kulturze i zwyczajach, o ciekawostkach związanych z krajem, a także ze stolicą kraju, o kotach przynoszących szczęście, tak zwanych pociągach pociskach, jak również nasz gość odpowie na pytanie, dlaczego Japonia ma pechowe położenie na mapie. Spotkanie oczywiście będzie uzupełnione prezentacją zdjęć. Serdecznie zapraszamy. Spotkanie jest organizowane dla grup umówionych wcześniej, dlatego bardzo prosimy o zapisy pod numerem telefonu 81 45 11 910.
0: Tego samego dnia odbędzie się także kolejne spotkanie podróżnicze z Dariuszem Stępniem, poświęcone Mongolii. Autor podzieli się swoimi doświadczeniami z podróży przez ten kraj, opowiadając m.in. o pustyni Gobi, życiu nomadów, Ułan-Bator, płonących klifach oraz mongolskich tradycjach i kuchni. Spotkanie uzupełni prezentacja zdjęć.
3: Natomiast drugie spotkanie popołudniowe dedykowane jest osobom indywidualnym. O godzinie 17, również 29 maja w piątek. I tym razem pan Dariusz Stępień zabierze nas w podróż po Mongolii. Usłyszymy m.in. o wędrówce przez pustynię Gobi, o codziennym życiu nomadów, niezwykłych hodowcach reniferów, o stolicy Ułan-Bator, także o dinozaurach z płonących klifów, czy też mongolskich kulinariach niezwykle smacznych. Myślę, że zdjęcia, które pan Dariusz zaprezentuje, jeśli chodzi o kulinaria, na pewno spowodują, że ślinka nam będzie ciekła. Zapraszam serdecznie o godzinie 17:00, 29 maja w piątek.
0: Sportowe emocje także nie ominą naszego regionu, bo w drugiej połowie lipca do Puław zawitają najlepsze kolarki z całego świata. Tegoroczny Tour de Polonia Women nie ominie rowerowej stolicy Polski. Jak informuje prezydent Paweł Maj, Puławy pojawią się na trasie finałowego odcinka w ostatnim dniu rywalizacji 26 lipca. Puławianie będą więc mieć okazję, by kibicować zawodniczkom zmierzającym w kierunku Lublina na ostatnim etapie zmagań. Do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać. Na koniec propozycja dla miłośników aktywnego wypoczynku. Trwają zapisy do 24 biegu wokół Gniazda Ojczystego Jana Kochanowskiego. Wydarzenie odbędzie się 14 czerwca w Sycynie i jak co roku połączy sportową rywalizację z promocją lokalnej historii. Na uczestników czekają trasy o różnej długości oraz kategorie wiekowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizatorzy zachęcają zarówno doświadczonych biegaczy, jak i amatorów aktywnego wypoczynku do udziału w wydarzeniu. Zapisy prowadzone są internetowo, a liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły dotyczące biegu i regulamin dostępne są na stronie Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.
8: Radio Impuls.
9: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
3: Radio

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, Misia i Bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
8: Na zegarze jest już 7, to jest dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
9: Dwie opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Do tej tragedii doszło w środę. Niespełna 2-letni chłopiec utonął w oczku wodnym, które znajdowało się na terenie klubu dziecięcego. Więcej na ten temat reporter Jakub Rybski.
10: Tylko jedna z kobiet przyznała się do winy, druga odmówiła składania wyjaśnień.
11: Wobec obu pań prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru 3 razy w tygodniu, dozoru policji, oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania się zarówno do wszystkich osób świadków w tym postępowaniu, jak i do siebie nawzajem.
10: Mówił mi prokurator Remigiusz Krynkę. Śledczy wciąż mają w planach przesłuchanie dodatkowych świadków. Ponadto wciąż gromadzony jest materiał dowodowy w tej sprawie, który pomoże ustalić, w jaki sposób funkcjonował ten żłobek oraz czy nie doszło do zaniedbań. Kobiety usłyszały zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka, za co może grozić im do 5 lat więzienia.
9: Transkrypcje małżeństw jednopłciowych będą możliwe. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podpisał odpowiednie rozporządzenie. Według ministerstwa chodzi o 2000 małżeństw zawartych za granicą. Zadowolona z tej decyzji jest Katarzyna Kotula, minister do spraw równości.
12: Rozporządzenie, które tak naprawdę zmienia wszystko. To znaczy, daje możliwość transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa. Państwo, rząd tą decyzją mówią: widzimy was, widzimy wasze rodziny i przede wszystkim uznajemy wasze małżeństwa. Małżeństwa zawarte za granicą.
9: Opozycja kwestionuje nowe przepisy, powołując się na konstytucję.
13: Lewicowo-liberalna koalicja rządząca niezgodnie z polską konstytucją, niezgodnie z tym, co przy tworzeniu konstytucji mówili autorzy, ojcowie tej konstytucji, jasno mówili, że artykuł 18 dotyczy związku małżeńskiego kobiety i mężczyzny. I taki ten właśnie związek jest chroniony.
9: Komentuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Pierwsze transkrypcje mają być możliwe w ciągu 3 miesięcy po wdrożeniu zmian technicznych w systemie Urzędu Stanu Cywilnego.
8: Dobrze to wygląda w pogodzie, w Puławach i w całym naszym regionie, żeby nie powiedzieć perfekcyjnie na weekend, no bo dzisiaj dużo słońca, choć trochę będzie się chmurzyć. Dzisiaj bez opadów i bez burz, na termometrach maksymalnie 22-23 stopnie w cieniu. Za to

0: Abrakadabra, czarowała nas głosem i dźwiękami pani Lady Gaga w sobotni poranek 23 maja. Dzisiaj jest Światowy Dzień Żółwia, więc jakby ktoś narzekał na naszą wydajność w pracy, to proszę powiedzieć, że po prostu świętujecie z tej okazji. Tak to dzisiaj obchodzi imieniny, między innymi Emilia, Jan, Julian i Michał. Wszystkiego dobrego i dla solenizantów, i dla jubilatów. Jak świętowanie, to dzisiaj pewnie przy grillu. Pogoda będzie idealna. My polecamy się muzycznie na cały dzień, wieczór, noc także. Za chwilę Gypsy Kings, a później Elton John z Britney Spears. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i

0: Zespół Westlife, oni chcą wrócić na szczyt muzycznego świata. Mam takie wrażenie, że teraz jest to trudniejsze niż 20 lat temu, kiedy to często i gęsto pojawiali się na listach przebojów. A my ponownie pojawiamy się przy kalendarzu 23 maja. 7 lat temu, słuchajcie, w Polsce zaczynały się właśnie, to znaczy nie o tej porze, 22 Mistrzostwa Świata U20 w piłce nożnej. Byliśmy trochę mniej gościnni niż w przypadku Euro 2012, kiedy to nasza główna reprezentacja odpadła po fazie grupowej. W tym turnieju zaszliśmy oczko wyżej do 1/8 finału. To i tak nieźle, bo na najbliższej ważnej imprezie piłkarskiej wcale nie będziemy grać. A my za chwilę gramy dalej. W sobotni poranek będą Shakira i Wyclef Jean.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
10: Ladies up in here tonight. No fighting.
11: We got the refugees.
10: No fighting.

0: Derm Love na koniec tej godziny sobotniej, weekendowej. Za chwilę 8 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 8 nasza radiowa kuchnia. Polecam i zapraszam, bo dziś coś bardzo sezonowego. Zostańcie z nami.
1: Radio Impuls.

0: kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Kastorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Na zegarze jest już 8:00 w sobotni poranek. Czas sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
6: 3 pierwsze polskie myśliwce F-35 przyleciały wczoraj do kraju. Polska zamówiła dla swoich sił powietrznych w sumie 32 samoloty wielozadaniowe produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. Maszyny wylądowały w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Ich przylot obserwował reporter Michał Krasoń.
7: Polskie F-35 przyleciały do bazy w Łasku w eskorcie F-16. Nad samą płytą lotniska dwa niskie przeloty i chwilę po 18:00 pierwsze polskie myśliwce piątej generacji wylądowały.
8: Zastępca dowódcy generalnego, generał dywizji Nowak, melduje zakończenie operacji przebazowania pierwszych trzech F-35 do Polski na lotnisko Łask.
7: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że takich wyjątkowych momentów w najbliższych miesiącach będzie sporo.
9: Do końca roku w Polsce będzie 14 F-35. W przyszłym roku kolejne 12 maszyn i tak aż do 32 zakontraktowanych.
7: Husarze będą stacjonowały nie tylko w Łasku, ale także w Świdwinie.
6: To będzie wielka feta mistrza Polski. Wieczorem piłkarski Poznań będzie świętował zdobycie mistrzostwa przez zawodników Lecha. Fetowanie rozpocznie się po meczu z Wisłą Płock.
10: Drużyna otrzyma trofeum za mistrzostwo Polski. Piłkarze dostaną medale za to osiągnięcie. Będzie oczywiście celebracja na stadionie. Będą specjalne występy artystyczne, wyjątkowa oprawa spotkania, jeżeli chodzi o przygotowania ze strony klubu. Będą i atrakcje dla najmłodszych i dla wszystkich, którzy zasiądą na trybunach. Kiedy już tutaj to świętowanie i celebracje na stadionie dobiegną końca, około godziny 21:00, pewnie z delikatnym poślizgiem już rozpoczniemy ten przejazd autokarem i tym samym przemarsz kibiców w kierunku Międzynarodowych Targów Poznańskich.
6: A zawodnicy dojadą tam przed północą, mówił Adrian Gałuszka, rzecznik prasowy Lecha Poznań.
5: Jak słyszeliśmy przed momentem, dzisiaj piłkarze Lecha Poznań za zdobycie Mistrzostwa Polski otrzymają złote medale. Jeśli chodzi o pogodę, to też może jakiś medal na zachętę warto jej dać za ten weekend, bo w planach same plusy. 22 stopnie dzisiaj na termometrach w Puławach i w całym regionie. Nie będzie padać, choć będzie się chmurzyć. Jutro więcej słońca, jutro za to może być u nas burzowo, ale też ma być cieplej, do 26 stopni. 23 maja, sobota i 3 minuty po 8:00. Ja o tej porze pozdrawiam wszystkich w pracy albo zmierzających dopiero do pracy. Powodzenia, niech szybko zleci. Przy muzyce wybranej dla ciebie na pewno tak będzie. Kombi Black and White już teraz, a później Ray Dalton. W Łukasz Jakubczyk, raz jeszcze dzień dobry.

0: Gratis na weekend.
1: 23 maja, sezon na polskie szparagi trwa, czyli coś dobrego można z nich zrobić i nie zostawić dużych pieniędzy w warzywniaku. Proponujemy Wam tartę ze szparagami. To taki pomysł na drugie śniadanie w pracy albo nawet na obiad. Zaczynamy od przygotowania ciasta kruchego. 25 dekagramów mąki przesiewamy do miski. Dokładamy 15 deko masła, zimne pokrojone w małą kostkę, to masło musi być, a wraz ze szczyptą soli ucieramy palcami. Gdy mamy masło roztarte, dodajemy jedno jajko i krótko wyrabiamy. Ciastem wylepiamy formę do tarty i wkładamy do lodówki na około godzinę. Podstawę już mamy zrobioną. Umówmy się, że wyciągamy ją po godzinie z lodówki i co robimy dalej? Nagrzewamy piekarnik do 190 stopni. Trzeba ciasto nakłuć widelcem i wstawić do piekarnika. Najpierw na 15 minut pod przykryciem z folii. Później folię aluminiową należy zdjąć i dalej podpiekać jeszcze spód przez jakieś 15 minut. Podstawę mamy, więc za kwadrans ruszamy dalej ze szparagami.
0: Przepis na weekend.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Co za weekend?
1: W Radiu Impuls zapraszam na weekendowy przegląd wydarzeń w regionie. Zaczynamy od tego, co już za pół godziny, więc macie jeszcze chwilę czasu, aby dostać się na start rajdu pieszego organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach. Start ze stacji Orlenu w Bochotnicy, a przed wami trasa, która poprowadzi przez Głęboki Jar, Góry, Zamek Esterki oraz Bochotnicę, a następnie przez Wierzchoniów i z powrotem do Bochotnicy, tworząc taką 14-kilometrową pętlę. Będziecie mogli odwiedzić po drodze lesowe wąwozy, naprawdę dużo ciekawych zakątków regionu i wyjątkowe krajobrazy podziwiać także. Zatem jeżeli ktoś ma ochotę na taką trasę pieszą, na przechadzkę i jeszcze ma chwilę czasu na to, aby dotrzeć do stacji Orlenu w Bochotnicy, zapraszam, start o 9. Również od godziny 9, ale w Ułężu czeka na was Zielone Agro Show and Animal Show. To wystawa, która na stałe wpisała się do kalendarza imprez wystawienniczych. Niepowtarzalna okazja dla rolników przede wszystkim, ale i nie tylko, żeby w jednym miejscu obejrzeć i porównać oraz wybrać najlepsze maszyny dostępne na światowych rynkach i mnóstwo innych jeszcze jakże interesujących i ważnych dla rolników rzeczy i spraw. To wszystko dzisiaj i jutro w Ułężu, starty dziś od godziny 9.
0: Poleca Radio Impuls.

0: przepis na weekend.
1: Wracamy do naszej weekendowej radiowej kuchni. Podstawę już mamy zrobioną. Teraz kolejnym etapem zabawy w tartę ze szparagami będą właśnie szparagi. Ich nie może zabraknąć. Na podpieczony spód układamy szparagi, około pół pęczka. Posypujemy kawałkami sera typu feta oraz podsmażonym boczkiem. Tak przygotowaną tartę zalewamy sosem przygotowanym z dwóch jajek wymieszanych z kubkiem jogurtu naturalnego. Dodajemy zioła prowansalskie, doprawiamy solą i pieprzem, a na górę można jeszcze rozłożyć plastry pomidora albo połówki pomidorków koktajlowych. Brzmi pięknie, wygląda jeszcze lepiej. Wstawiamy to do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy przez 30 minut. No i pozostaje nam później się już tylko i wyłącznie zajadać tartą ze szparagami. Smacznego, a cały przepis punkt po punkcie znajdziecie w naszym portalu. Warto tam zajrzeć.
0: Przepis na weekend. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
4: Wiadomo, że niskie ceny są.

0: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
2: Po reklamie.
5: To jest Radio Impuls.

0: Shake It Off śpiewa Taylor Swift. Za chwilę będzie 9:00, będą wiadomości i prognoza pogody, a po 9:00 trochę sportu na naszej antenie. I idealny przykład na to, że pozytywnych informacji można szukać nawet w tych na pozór negatywnych. Będziemy też u nas w regionie. Sprawdzimy, co fajnego w ten weekend. Bądźcie z nami i po 9:00.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
0: Sobota, 23 maja i 9:00 na zegarach. Czas na wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
11: Jedna osoba zginęła, a co najmniej 36 zostało rannych po potężnej eksplozji i pożarze, który wybuchł w stoczni w nowojorskiej dzielnicy Staten Island. Większość poszkodowanych to strażacy. Po ugaszeniu pożaru wszczęte zostanie kompleksowe śledztwo w sprawie jego przyczyny. Uzyskane informacje przekażemy niezwłocznie mieszkańcom Nowego Jorku. W międzyczasie proszę o pamięć o tych, którzy zostali ranni i tych, których straciliśmy. Mówił burmistrz Nowego Jorku Zoran Mamdani. Prezydent Karol Nawrocki ponownie skieruje do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Senat w środę nie zgodził się na zarządzenie plebiscytu. Miał się on odbyć 27 września, a pytanie miało brzmieć, czy jest pani pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Sprawa jest zbyt poważna, zmienimy pytanie, a naród się wypowie, stwierdził Karol Nawrocki na spotkaniu z mieszkańcami powiatu sokołowskiego w województwie mazowieckim. Ten rok może przynieść kolejny rekord liczby oszustw na legendę, którymi ofiarami są głównie seniorzy. W zeszłym roku oszuści wyłudzili od nich ćwierć miliarda złotych, a przestępstw ciągle przybywa, mówi inspektor Robert Kumor, szef Biura Prewencji w Komendzie Głównej Policji.
12: Te dane wydają się potwierdzać tą tendencję z lat minionych, że z każdym rokiem te straty wzrastają. Te legendy pojawiają się bardzo różne. Najbardziej znane są na wnuczka, na policjanta, na pracownika banku, ale pomysłowość sprawców jest nieograniczona i tych legend pojawia się bardzo dużo, aczkolwiek mechanizm działania jest bardzo podobny.
11: Na ten mechanizm uczulać mają specjalne szkolenia dla seniorów zapowiedziane przez resort sprawiedliwości. Spotkania mają być organizowane w każdym polskim powiecie.
0: W dalszym ciągu dobrze to wygląda, jeśli chodzi o pogodę. W Puławach, w Kazimierzu Dolnym, w Rykach, w Dęblinie 22 stopnie dzisiaj maksymalnie, w cieniu. Trochę będzie się chmurzyć, jutro może być burzowo, jutro przede wszystkim słońce, a termometry wskażą jeszcze więcej, bo jutro w Puławach do 26 stopni. 23 maja to nadal sobota, dzisiaj jest m.in. dzień spedytora. Jako że to praca całodobowa, weekendowa także, to gorąco pozdrawiam wszystkich spedytorów. A my wracamy do weekendowej muzyki wybranej dla ciebie. Avicii i Dante Miński przed nami, a później Ace of Base. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, to 3 minuty po 9:00.
1: Radio

0: on the floor. Jennifer Lopez i Pitbull w sobotni poranek. Tak za trochę ponad 10 godzin wszystko będzie już jasne w kwestii piłkarskiej ekstraklasy. No bo dzisiaj ostatnia, 34. kolejka. Jest jeszcze parę niewiadomych, jak na przykład nie wiemy, kto będzie wicemistrzem Polski. Mistrza znamy, bo to Lech Poznań. Poznamy też wszystkich spadkowiczów, a ci, którzy są pewni pozostania w lidze i o nic już nie walczą, pewnie myślami będą już przy wieczornym grillu podsumowującym sezon. Wszystkie spotkania o 17.30, a kolejne piłkarskie emocje to już będzie mundial, na którym jak wiemy nie gramy. Za to za chwilę zagramy być może jeden z najpopularniejszych motywów muzycznych wakacji 2026. Kto wie jak będzie? Kim K przed nami i singiel Summer Again już za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po reklamie.
6: Sobota z Radiem Impuls.

0: Co za weekend?
1: W Radiu Impuls czas na weekendowy przegląd wydarzeń w regionie. Zaczynamy od majówki z panem Prusem, bo to wydarzenie, które co roku zmienia Nałęczów w literacki salon sprzed ponad wieku. Ulicami i parkowymi alejkami spacerują Bolesław Prus i Stefan Żeromski, a my możemy wspólnie z nimi odkrywać historię miasta. Tegoroczna edycja przyniesie m.in. plenerowy performance Prus i Żeromski, grają w szachy, a także koncerty, spektakl teatralny i tradycyjny spacer śladami autora lalki. Nie zabraknie też klimatu dawnego uzdrowiska i symbolicznych krówek rozdawanych gościom przez literackich bohaterów. To spotkanie już jutro w ramach 25. majówki z panem Prusem w Nałęczowie od godziny 10 w siedzibie muzeum, a w południe rusza wydarzenie w Parku Zdrojowym. Jeśli nie na spacer z Prusem w Nałęczowie, to może jednak spacer z historią w Janowcu nad Wisłą. Już jutro, także o godzinie 10, zapraszam Was na oprowadzanie po nieoczywistych miejscach w Janowcu i okolicy z doskonałym przewodnikiem Filipem Jaroszyńskim, wieloletnim kierownikiem Muzeum na Zamku w Janowcu. Musicie sobie zarezerwować 2-3 godziny i pojawić się jutro na rynku obok przystanku Emki o godzinie 10. Wydarzenie jest nieodpłatne. Zapraszam na ten wyjątkowy spacer z historią w Janowcu.
0: Poleca Radio Impuls.

0: Ibiza.
1: Grupa Venga Boys muzycznie zabrała nas na Ibizę. Dziękujemy. Teraz prosimy, by i fizycznie nas tam zabrali. A teraz historia z Irlandii Północnej. Podczas wizyty króla Karola III doszło do niecodziennego incydentu. Przelatujący ptak zrzucił na monarchę to i owo. No zdarza się, nawet królowi. Hitem w sieci jest jego reakcja na to wydarzenie. Uśmiechnął się i stwierdził: przynajmniej nie spadło mi na głowę. Krótko mówiąc, wszędzie trzeba szukać pozytywów. W muzyce tym bardziej. Za chwilę aktualny hymn męskiego grania na rok 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino będzie nareszcie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
12: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
3: Po reklamie.

0: Shape of You śpiewa Ed Sheeran. Za chwilę 10:00 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 10:00 pojedziemy na rowerze, bo jest szansa, że dzięki pewnej akcji przybędzie nam w kraju parę milionów kolarzy, głównie przed ekranem, ale dobre i to. Będziemy też u nas w regionie i sprawdzimy, co fajnego przed nami w ten weekend. Polecamy się.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
0: Jest już 10:00, Agnieszka Pietrzak ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy wspólnie.
16: 82 górników zginęło w wybuchu gazu w kopalni węgla w prowincji Shenzhen na północnym wschodzie Chin. Trwa akcja ratunkowa. W chwili eksplozji pod ziemią przebywało 247 górników. Z kopalni udało się wydostać 201 osób. Część z nich odniosła obrażenia, a stan kilkunastu oceniano jako krytyczny. Prawie 40 tysięcy osób ma być ewakuowanych po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej w zakładzie produkującym części do samolotów cywilnych i wojskowych w południowej Kalifornii. Do atmosfery przedostały się niebezpieczne dla zdrowia opary. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z chemikaliami. Ewakuować mają się m.in. mieszkańcy Garden Grove, położonego niespełna 2 km od parku rozrywki Disneyland. W Krakowie trwa cisza przed jutrzejszymi referendami w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Ta cisza potrwa do zakończenia głosowania, zatem jeszcze czego nie można robić w tym czasie, wyjaśni krakowski reporter Maciej Sołtys. Maćku?
17: W tym czasie nie wolno publikować żadnych sondaży, nie wolno zachęcać do głosowania ani publikować żadnych nowych materiałów referendalnych. Chodzi zarówno o rozwieszanie plakatów, jak i umieszczanie materiałów na przykład w mediach społecznościowych.
18: I tak wszystkie te informacje agitacyjne, sondażowe umieszczone wcześniej w prasie lub zamieszczone w internecie przed okresem objętych zakazem agitacji referendalnej nie muszą być usuwane, mogą pozostać w okresie ciszy referendalnej. W trakcie już tej ciszy nie mogą być dokonywane żadne zmiany w tych materiałach.
17: Tłumaczy Barbara Golanko z delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. W niedzielę lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21.
16: Cel podróży lotniczych Polaków najczęściej Londyn, Mediolan, Rzym, Oslo i Amsterdam. W ubiegłym roku polskie lotniska obsłużyły 66 milionów 100 tysięcy pasażerów, czyli o prawie 12% więcej niż w 2024 roku, podał Urząd Lotnictwa Cywilnego.
0: -23 stopnie. Dzisiaj w Puławach, w Kazimierzu Dolnym, w Rykach, w Dęblinie. Dużo słońca, choć trochę będzie się chmurzyć. Jutro też może się chmurzyć i nawet może być burzowo, ale przede wszystkim to jutro będzie jeszcze cieplej. Nawet 26 stopni. A początek przyszłego tygodnia też bardzo ciepły i bardzo słoneczny. Już mamy po 10:00, prawie 3 minuty po 10:00, ale ten czas w weekend zasuwa. Kto w pracy, to pewnie zadowolony. Gorzej, jak ktoś ma wolne. Wracamy do sobotniej muzyki wybranej dla ciebie. Za chwilę Meduza, a teraz Natasza Tomas, Łukasz Jakubczyk. Dzień dobry.

0: Demis Roussos w sobotnie przedpołudnie. Jeśli nic wam się nie chce, to proszę zajrzeć na stream Łatwo Ganga, bo on jedzie na rowerze. Znowu w szczytnym celu pół Polski zbiera się przed YouTube'em, żeby oglądać to, co się tam dzieje. Tym razem to wycieczka rowerowa na żywo z Zakopanego do Gdańska. Cel 12 milionów złotych dla 8-letniego Maxa z Leska, który walczy z bardzo podstępną chorobą. Na liczniku już prawie 5 milionów złotych. Jak wstawałem tuż po 4 rano, to ten stream Łatwo Ganga oglądało jakieś 15 tysięcy ludzi. Trzymajmy kciuki, żeby wszystko się udało w ten weekend. Serwery polskiego YouTube'a znowu się napracują. I Łatwo Gang na rowerze też. Bledka, 2 dni przed nami w sobotnie przedpołudnie. Już za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Co za weekend?
1: W Radiu Impuls zapraszam na weekendowy przegląd wydarzeń w regionie. Już jutro o godzinie 10 będzie można otworzyć takie prawdziwe plażowanie, ale niekoniecznie z wchodzeniem do wody, bo chyba jeszcze za zimna, ale na pewno z graniem w siatkówkę, bowiem czas rozpocząć sezon turniej siatkówki plażowej i tak też będzie jutro od godziny 10 w Puławskiej Marinie. Jeśli się nie zdążyliście zapisać telefonicznie, no to możecie to zrobić również na miejscu przed rozpoczęciem turnieju, a uczestnicy będą rywalizowali w dwóch kategoriach: do lat 18 i tak zwana kategoria Open. Wszystko jutro od godziny 10 w Marinie, w Puławach, przy ulicy Portowej 3. I oby tylko pogoda dopisała. Kolejne zaproszenie na wydarzenie to także wydarzenie sportowe i to nie byle jakie, bowiem piknik olimpijski w Lublinie. Sportowe emocje i olimpijskie gwiazdy i dziesiątki atrakcji dla całych rodzin. To rzeczywiście ta niedziela na terenach Zielonych Politechniki Lubelskiej będzie opanowana przez 27. piknik olimpijski i przez całe popołudnie będzie tam można spotkać blisko 60 medalistów olimpijskich, zdobyć autografy, no i zrobić wspólne zdjęcia. Polski Komitet Olimpijski przygotował też ponad 25 stref aktywności, a wszystko to od jutra od 11 do 18. Wstęp na tereny Politechniki Lubelskiej jest bezpłatny.
0: Poleca Radio Impuls.

0: taka już trochę wakacyjna piosenka. Sprzed lat zespół Łzy i ich Agnieszka. W ten weekend z racji pogody to będzie można się poczuć jak na wakacjach. Wakacje niebawem będą mieli nasi piłkarze, bo dzisiaj kończymy sezon, a z racji tego, że nie gramy na mundialu, to czasu wolnego będą mieli chyba całkiem sporo. Wczoraj wieczorem gruchnęła informacja, że stan liczbowy polskich piłkarzy w Barcelonie po odejściu Roberta Lewandowskiego być może zostanie zachowany. Jakub Kiwior z FC Porto znalazł się na krótkiej liście obrońców, których chce pozyskać Duma Katalonii. To bardzo dobrze świadczy o polskiej piłce po prostu. No, oby i wyniki naszej reprezentacji w końcu o tym świadczyły. Andy Dust właśnie z Polski u nas za chwilę będzie. Zokaria.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls.

0: Ina i Daddy Yankee w sobotnie przedpołudnie. Za chwilę 11:00 sprawdzimy wiadomości i prognozę pogody, a po 11:00 dowiemy się, jak to jest być prezydentem. Dowiemy się też, co jest lepsze dla naszego organizmu. Bieg, spacer czy rower? Bądźcie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: Po reklamie.
0: Jest już 11:00, w sobotnie przedpołudnie czas sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
9: Rośnie liczba ofiar wybuchu gazu w kopalni węgla w prowincji Shanxi na północnym wschodzie Chin. Ostatnie informacje mówią już o 90 zabitych górnikach. W akcji ratunkowej uczestniczy ponad 800 osób. Utrzymywany przez Kijów zakaz eksportu złomu problemem w relacjach Polski z Unią Europejską, alarmuje prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka. Zakaz obowiązujący od początku roku uderza w polskie huty, informuje nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
10: Chodzi o to, że Polska do tej pory była głównym odbiorcą ukraińskiego złomu, który jest strategicznym surowcem niezbędnym do produkcji w nowoczesnych piecach hutniczych. Zakaz, który wprowadził Kijów, łamie umowę stowarzyszeniową Unii z Ukrainą. Komisja Europejska nie udzieliła mi odpowiedzi na pytanie, co w tej sprawie zrobiła od prawie pół roku. Bruksela sugeruje, że sprawa złomu jest powiązana ze środkami ochrony rynku, które Komisja Europejska wprowadzi 1 lipca. Prezes Motyka twierdzi natomiast, że nie należy tego wiązać, bo są to dwie różne sprawy i wzywa komisję do podjęcia natychmiastowych działań. Istnieje obawa, że Bruksela w zamian za odblokowanie złomu zaoferuje Ukrainie większe limity na eksport gotowej stali.
9: A teraz jeszcze informacja istotna dla tych, którzy nie lubią męczyć się za bardzo, zdobywając górskie szczyty. Po prawie 3 tygodniach przeglądu technicznego ponownie rusza kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Na dodatek nie tylko będzie można się nią przejechać, ale także czegoś nauczyć.
11: Ponownie będzie dostępna dla turystów kolej linowa na Kasprowy Wierch. Wraz ze startem sezonu ruszamy również z letnią akcją Stacja Edukacja. Na szczycie Kasprowego przez cały sezon letni będziemy mogli posłuchać ciekawych prelekcji przewodników, którzy opowiedzą m.in. na temat ukształtowania Tatr, na temat tatrzańskiej przyrody, czy też historii kolei PKL. Codziennie prelekcje odbywają się w 3 wyznaczonych miejscach.
9: A informowała o tym Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych.
0: Letnia pogoda tej wiosny, w ten weekend, w Puławach i w całym naszym regionie. Dzisiaj 22-23 stopnie, jutro 26, na początku przyszłego tygodnia też w okolicach 25 stopni. Jeśli chodzi o taką stabilność w pogodzie, to dzisiaj ona większa, chociaż może się chmurzyć. Jutro niewykluczone są u nas burze. 23 maja, sobotnie przedpołudnie, bo prawie 3 minuty po 11:00. Wracamy do muzyki, żeby ten weekend upływał nam bardzo przyjemnie. Madonna sprzed lat na początek tej godziny, a później Alvaro Soler. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry.
1: Radio Impuls.

This is United Amber w sobotnie na razie przed południe, ale spokojnie, wieczór można już planować. A jeśli macie w planach na ten weekend jakieś aktywności fizyczne, to posłuchajcie informacji od naukowców, bo oni już wiedzą, która aktywność z tej podstawowej trójki, czyli spaceru, biegania i roweru, jest dla nas najlepsza. Jakie są wnioski? Spacer to nie jest strata czasu, bo dzięki niemu wyraźnie można poprawić swoją kondycję. Bieganie daje po prostu szybsze efekty, a jazda na rowerze poprawia wydolność naszego organizmu i zmniejsza ryzyko chorób serca. Krótko mówiąc, wszystko jest dobre, ale z umiarem. Grunt to się zebrać i skorzystać z uroków tej pięknej pogody, którą mamy za oknami. W telewizji czy przed komputerem tak fajnie jak wiosną na dworze nie będzie. FR David muzycznie u nas za chwilę, a później Bruno Mars.

0: Reklama.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.
9: Weekend z Radiem Impuls.

0: Ray Dalton i Blood Running na naszej antenie w piękną pogodowo sobotę. Co ciekawego może nas spotkać w urzędzie pracy? Nie wiem jak u nas, ale w Brazylii to nawet uświadomienie nam, że jesteśmy prezydentem. Takie informacje uzyskała bezrobotna kobieta, która chciała się starać o jakieś zatrudnienie. W systemie przy jej nazwisku widniała informacja, że od ponad 24 lat jest prezydentem Brazylii i co miesiąc tego tytułu powinna inkasować na nasze jakieś 146 zł. Jeszcze trochę i facebookowe dane pod nazwą Szlachta nie pracuje też doczekają się wynagrodzenia. Spokojnie. Żyjemy w dziwnych czasach, więc proszę nie być zaskoczonym. Toca Miguel i Akcent przed nami za chwilę.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
4: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Po reklamie.
12: Sobota z Radiem Impuls.

0: Roxette w sobotnie i jeszcze przed południe. Za chwilę wiadomości o 12. Po 12 Łukasz Tymków i jego wiecznie pełny kubek z kawą. Nawet mu wody do ekspresu pod korek nalałem. Taki jestem miły kolega. Ja idę korzystać z weekendu. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za dziś. Słyszymy się w poniedziałek. Miłego, cześć!
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
15: Po reklamie.
16: Właśnie minęło południe. Ja zapraszam Was teraz na najnowsze wydanie naszych wiadomości.
17: Policja rozszerza obszar poszukiwań 12-letniej Elżbiety Wojtackiej z Krakowa. Od 2 dni z nastolatką nie ma kontaktu. W czwartek po spotkaniu ze znajomymi nie wróciła do domu. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera reporter Igor Skrzypek.
18: Jestem.
17: Witam Cię, Igorze. Powiedzmy, jak przebiegają teraz poszukiwania?
18: Do tej pory funkcjonariusze koncentrowali się na przeczesywaniu Lasu Wolskiego i jego okolic w Krakowie. Teraz obszar działań został rozszerzony na cały powiat krakowski. Przeszukiwane są też opuszczone budynki i pustostany. Do akcji skierowane zostały dodatkowe siły z całego województwa. Pracują policjanci, ale też strażacy i specjalistyczne jednostki dronowe. Krakowska policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje, gdzie może być nastolatka. Dzwonić można na numer 112. 12-letnia Ela ma jasne włosy, około 160 cm wzrostu. W dniu, gdy zaginęła, miała na sobie czarną bluzę z kapturem.
17: Decyzja Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy to osobisty sukces Karola Nawrockiego, przekonywał Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości.
19: Prezydent Nawrocki bardzo silnie tą sprawę podkreślał i o tą sprawę zabiegał.
20: To było rok temu we wrześniu w Waszyngtonie.
19: Tak,
20: rzeczywiście.
19: I to był początek tych rozmów.
20: Pamiętał tamtą rozmowę i dzisiaj podjął taką decyzję?
19: Oczywiście, obydwaj prezydenci są ze sobą również w kontakcie telefonicznym czy SMS-owym i to cały czas było przypominane i w tym kierunku szliśmy. Natomiast w roli takiej technicznej, takiej powiedzmy szerpów, którzy już z administracją amerykańską te decyzje wypracowywali, no to minister Marcin Przydacz i minister Nikodem Rachoń.
17: Policjanci w łodziach na jeziorach kontrolują i radzą, jak bezpiecznie wypoczywać na wodzie.
21: Oczywiście musimy zachować trzeźwy umysł, nie spożywamy alkoholu, no i pamiętać też o dokumentach i wyposażeniu na łodziach, które jest niezbędne, obligatoryjne do poruszania się.
22: Pamiętajmy o tych środkach ratunkowych.
21: Dokładnie tak. Pamiętajmy, że muszą być na wyposażeniu kamizelki ratunkowe. Również mogą być kamizelki asekuracyjne w postaci kapoków.
17: Przypominał młodszy aspirant Bartosz Brzozowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim.
16: No i mamy sobotę, mam nadzieję, wolna dla wszystkich, a jeśli nawet coś macie do zrobienia, to nie są to jakieś takie rzeczy, które ciężko jest osiągnąć. To 23 dzień maja, razem z wami do 17 będzie Łukasz Tymków.

0: różne można mieć plany na spędzenie soboty. Bardzo dużo ludzi wybiera dzisiaj rower. Być może to sprawił łatwogang, który wczoraj ruszył z Zakopanego i tak naprawdę jeszcze zanim siadł na rower, a udaje się do Gdańska, oczywiście w celach charytatywnych, no to już miał prawie 500 000 zł na koncie. Trzymamy mocno kciuki za tego typu aktywności i za tę zbiórkę oczywiście. A ja oczywiście gorąco pozdrawiam wszystkich tych, którzy mogą wsiąść na rower i pojechać gdzieś przed siebie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.

0: prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: mam przed sobą badania najnowsze dotyczące muzyki i chodzenia na koncerty. Jak się okazuje, już 20 minut muzyki na żywo może poprawić samopoczucie o 21%. Może też zwiększyć poczucie własnej wartości i bliskości z innymi o 25%. Koncerty silnie stymulują również umysł. Naukowcy twierdzą, że dobre samopoczucie ma bezpośredni wpływ na długość życia. A te osoby, które bywają na koncertach co najmniej raz na 2 tygodnie, lepiej oceniają swoje szczęście, zadowolenie i produktywność. Krótko mówiąc, muzyka uszczęśliwia i przedłuża życie. W takim razie nie będę jej żałował już za chwilę. Pozostaje tylko życzyć dużo szczęścia i dobrego odbioru.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
9: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
12: Rossmann.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Po reklamie.

0: przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Kiedy wybija kolejna godzina, w tym przypadku jest to 13, u nas możecie liczyć na najnowsze wiadomości.
5: Na razie nikt w PiS-ie nie przejął się poleceniem prezesa dotyczącym likwidacji działających w partii stowarzyszeń. To słowa wiceprezesa Stowarzyszenia Rozwój Plus Marcina Horały. Poseł Prawa i Sprawiedliwości był gościem Krzysztofa Ziemca. Krzysztof ponownie w naszym studiu w Warszawie. Witam cię, Krzysztofie.
6: Jestem, witam.
5: A co wiadomo o tym dlaczego?
6: Jak ujawnił nasz gość, to wezwanie do zamrożenia działań różnych stowarzyszeń w PiS miało być elementem takiego pewnego większego, szerszego pakietu zmian w całej partii, personalnych i organizacyjnych. A ponieważ tych zmian nie ma, no to nikt partii nie mówi już o likwidacji. Co więcej, jak ujawnia Marcin Horała, ich stowarzyszenie ma już realną siłę.
7: W sensie osób, to tam pewnie może
6: albo
7: nawet
6: takich
7: już
6: sympatyków, którzy byliby w stanie do was dołączyć jutro.
7: W sensie osób, no to pewnie tam już w tym momencie ponad 100, ale za chwilę to będzie ponad 1000, natomiast
6: nie ja mówię o politykach, którzy są w parlamencie.
7: No na pewno powyżej 40, może 50, 50 kilku.
6: I jeszcze jedna ciekawostka, jak mówi nasz gość, prawdopodobnie w PiS w najbliższym czasie powstanie kolejne stowarzyszenie, tym razem skupione wokół Jacka Sasina i Tobiasza Bocheńskiego.
5: Policja przypomina wypoczywającym na wodzie, by przed wejściem na pokład nie pić alkoholu, być trzeźwym, mieć potrzebne dokumenty. Ważne są także kamizelki ratunkowe czy kapoki.
8: Warto je przymierzyć przed wypłynięciem?
9: Tak, oczywiście. Najważniejsze, żeby były dopasowane do wagi oraz do wzrostu osoby.
8: Żeby się nie okazało, że na przykład mamy odpowiednią liczbę kamizelek, ale na przykład dla dzieci.
9: Dokładnie tak.
8: Mhm. Z jakimi najczęściej problemami albo jakie są najczęściej grzechy sterników?
9: No niestety jest to alkohol, ale również wyposażenie. No ludzie nie posiadają tych środków asekuracyjnych. Jest to duży błąd, ponieważ nie wiemy, co może się wydarzyć. Mhm. Różne są sytuacje. Mamy silny wiatr, no zmienna pogoda. Wszystkie czynniki mogą wpłynąć na to, że będziemy zagrożeni.
5: Przyznaje Bartosz Brzozowski. Z młodszym aspiratem z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie rozmawiał reporter Piotr Bułakowski.
4: Iwony i Michała. Dziś świętuje też Emilia, Jan i Julian. Mamy sobotę, to jest 23 dzień maja, a razem z wami jest Łukasz Tymków.
10: Radio Impuls.
11: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Ornitolodzy w Polsce zaczynają alarmować, ponieważ coraz częściej spotyka się szopy pracze w naszym kraju, które z zachodniej Europy do nas zaczynają emigrować, no i atakują nasze ptactwo, również to, które jest pod ochroną. W związku z tym, jeżeli zobaczycie takie obręcze charakterystyczne na drzewach, to one są właśnie zabezpieczeniem, żeby szop pracz nie mógł dostać się do ptasiego gniazda. Jednak powiem wam, że do końca nie wiem, czym się ten szop pracz zajmuje i skąd ta nazwa. Z tego, co słyszałem, to chodzi o ich nawyk moczenia i pocierania pokarmu przed jedzeniem, a to zwierzątko przebiera wtedy łapkami przed nimi tak energicznie, że wygląda, jakby robił pranie. To ja mam pomysł, może by tak zatrudnić te szopy w zamian na przykład za jakąś karmę, żeby zapierały skarpetki.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowit.
8: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Dziennika 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Kastorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
2: Po reklamie.

0: Sobota to jest czas różnych aktywności. Najczęściej ci, którzy mają ten dzień wolny, no mogą robić przeróżne rzeczy. Czy to sport, czy to po prostu leniuchowanie, sprzątanie, zakupy. Ale są też tacy, którzy na przykład udają się na zawody. I z tego, co ja się dowiedziałem, są takie dziewczyny, które jadą tańczyć. No i mam nadzieję, że zwyciężą. To jest grupa Maki, którą serdecznie teraz pozdrawiamy. Mam nadzieję, że dobrze wam się jedzie autokarem. No i myślę, że wszyscy słuchacze teraz będą razem ze mną trzymali kciuki za sukces dziewczyn. Dobrej zabawy!
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Po reklamie.
1: Sobota z Radiem Impuls.

0: zbliża się 14, to jest taki moment, w którym pewnie wiele osób myśli o obiedzie, inni będą go już spożywać, a ja będę miał dla was kulinarne informacje, ale to już po 14. Punktualnie o 2 po południu u nas natomiast będą wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
0: Duża wskazówka na 12, mała na 2, to oznacza 14. I wiadomości.
5: Tragiczny okazał się finał poszukiwań nastoletniej Eli w Krakowie. Strażnicy miejscy, którzy brali udział w poszukiwaniach, odnaleźli ciało 12-latki. Rozłączymy się z naszym dziennikarzem Igorem Skrzypkiem. Witam cię ponownie, Igorze. Co teraz dzieje się na miejscu?
6: Trwają oględziny pod nadzorem prokuratury. Funkcjonariusze odnaleźli ciało w Lesie Wolskim w Krakowie po godzinie 11. Wszystko wskazuje na to, że to poszukiwana Ela.
7: Wygląd i ubiór tej osoby, którą znaleźliśmy, odpowiadają temu ubiorowi, który podawaliśmy i temu rysopisowi, który podawaliśmy.
6: Przekazała nam podinspektor Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 12-letnia Ela zaginęła 2 dni temu, w czwartek. Od tamtej pory nie było z nią kontaktu, po tym jak nie wróciła ze spotkania ze znajomymi.
5: Wypadek w kopalni Ziemowit w Lędzinach podczas transportu elementów jednego z urządzeń. Ranny jest górnik. Jak dowiedział się nasz dziennikarz, mężczyzna został uderzony w okolice brzucha, jest badany przez ratowników i prawdopodobnie ma trafić do szpitala. We wrześniu powinny skończyć się wywłaszczenia mieszkańców działek, na których powstać ma największe lotnisko w naszym kraju, Port Polska, między Łodzią a Warszawą. W tym tygodniu uprawomocniła się decyzja lokalizacyjna inwestycji, co otwiera drogę właśnie do wywłaszczeń kilkunastu rodzin mieszkających wciąż w Baranowie i właściciela dużych terenów rolniczych. A jak przebiega realizacja planów? Sprawdzał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
8: Prezes spółki CPK Filip Czernicki planuje, że sama budowa fizycznie ruszy po wakacjach.
9: To wbicie pierwszej łopaty, czyli wejście w teren tymi głębokimi fundamentami, to będzie prawdopodobnie wrzesień.
8: Mieszkańcy okolic na razie ostrożnie podchodzą do tej inwestycji.
10: Wydaje mi się, że to jednak to troszkę uciążliwości będzie. Że będzie huk, że będzie hałas. No to dobre, że będzie dużo pracy.
8: Spółka CPK, która odpowiada za budowę lotniska, zapewniła mnie, że nie będzie występować o wydanie nieruchomości w Baranowie przed wypłatą odszkodowania albo przynajmniej zaliczki na poczet tego odszkodowania.
0: Pora spojrzeć na kartkę z kalendarza. Dzisiaj jest Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, Dzień Spedytora, Dzień Teścia i Światowy Dzień Żółwia. Żółwika z wami przybija teraz Łukasz Tymków.
1: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana.

Zdarza się wam czasami wpaść do jakiejś restauracji typu fast food? No to teraz posłuchajcie, to są bardzo ważne wiadomości. Ostatnio prowadzono kontrolę w tych lokalach. Prowadziła je Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Jak się okazuje, objęto 100 lokali typu fast food w Polsce tą kontrolą. 68% z tych lokali niestety ma stwierdzone nieprawidłowości. Bo na przykład podmieniano ser, zamiast mozzarelli był seropodobny jakiś wyrób. Okazuje się, że tam, gdzie powinien być na przykład tłuszcz roślinny, był zwierzęcy i na odwrót. Kontrolerzy zwrócili też uwagę, że nie ma pełnego opisu składu wielu dań, no i też sporo z nich nosi nazwy w języku angielskim. Zamiast udawać się do fast food, możecie przygotować całkiem szybko bardzo fajną rzecz, która o tej porze roku smakuje wyjątkowo. O czym mówię, o tym przekonacie się jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
2: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda. Po reklamie.

0: Mam nadzieję, że skutecznie przekonałem was do tego, że nie warto chodzić do tak zwanych fast foodów, ale dużo lepiej jest przygotować coś samemu. No ba, tylko jak zrobić coś w miarę prostego, a jednak takiego wow? No to teraz będzie przepis, który zdecydowanie wam polecam. To się nadaje i jako śniadanie w pracy, i jako piknik w ogrodzie, czy też na spotkanie z przyjaciółmi. Jest to tarta ze szparagami. I to jest nasza propozycja na ten majowy weekend. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej, gdzie jest już gotowy przepis. Potrzebować będziecie piekarnika, możecie sami zrobić kruche ciasto albo je kupić na przykład w sklepie. Będą potrzebne też zioła prowansalskie, sól, pieprz, a do tego wszystkiego jajka, kubek jogurtu naturalnego, troszkę pomidorów, no i rzecz jasna szparagi. Mam nadzieję, że z nami wam się upiecze, a zwłaszcza z tą muzyką, którą dla was przygotowałem.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Impuls.

tej godzinie było sporo o kulinariach. Natomiast po 15 zaplanowałem coś, aby podreperować stan zadowolenia. Szczęścia bym nawet powiedział. Co to będzie? Poczekajcie, posłuchajcie. A już za moment wiadomości.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Pora jak najbardziej obiadowa, minęła 15:00. Specjalnie dla Was porcja najnowszych informacji.
5: Na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich w śmierci nastolatki odnalezionej w Lesie Wolskim w Krakowie. Na miejscu trwają czynności identyfikacyjne. Wszystko wskazuje na to, że to poszukiwana od czwartku 12-letnia Ela. Informacje w tej sprawie cały czas zbiera nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
6: Jestem, dzień dobry.
5: Igorze, czy wiemy już, co było przyczyną śmierci odnalezionej dziewczynki?
6: Na to jest jeszcze za wcześnie. To prawdopodobnie wykaże sekcja zwłok. Wstępne oględziny jednak wskazują na to, że nie wskazują na to, by do śmierci nastolatki ktoś się przyczynił. Dziewczynka została odnaleziona w trudno dostępnym terenie w Lesie Wolskim w Krakowie. Ciało zauważył strażnik miejski biorący udział w poszukiwaniach. Zarówno rysopis ciała, jak i ubiór zgadza się z rysopisem i ubiorem poszukiwanej 12-letniej Eli. Jeśli jednak nie będzie można potwierdzić jej tożsamości, przeprowadzone będą badania genetyczne.
5: 150 osób. Eksperci ratownictwa wodnego, służby mundurowe, instruktorzy nurkowania, strażacy oraz producenci specjalistycznego sprzętu. Spotykają się w Gdyni na konferencji On Duty. To jedno z największych wydarzeń poświęconych bezpieczeństwu na wodzie.
7: Dużo rozmawiamy o nowościach, o sprzęcie. Tego sprzętu tutaj mamy naprawdę sporo, ale jeszcze więcej rozmawiamy o problemach. Aktualnie ratownictwo wodne jest wyposażone, uważam, bardzo dobrze, ale zawsze tym sprzętem posługuje się człowiek. Ciągle, cały czas i na pewno jeszcze przez wiele, wiele lat ta kultura fizyczna, sprawność psychofizyczna to będą te bardzo istotne, ważne cechy i praca nad sobą, praca nad ciałem, praca nad duchem, tak można powiedzieć.
8: Jak o to zadbać?
7: Każdego dnia świadomie musimy do ratownictwa wodnego, my jako ratownicy wodni, podchodzić. Dobrze się odżywiać, uprawiać aktywność fizyczną, mieć treningi skorelowane z tym, co my będziemy robić, na jakim akwenie pracować.
5: Podkreślał organizator Jakub Friedenberger w rozmowie z reporterem Stanisławem Pawłowskim.
4: Sobotnie popołudnie cała Polska z bardzo fajną pogodą, bez względu na to, co robicie, czy jesteście raczej w plenerze, czy być może w zupełnie innych okolicznościach, jest mi bardzo miło Wam towarzyszyć. Nazywam się Łukasz Tymków i zachęcam, zostańcie z nami.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie.
9: Radio Impuls.

Gdzieś kiedyś przeczytałem, że mieszkańcy Okinawi to jedni z najszczęśliwszych i najdłużej żyjących ludzi na świecie. Jak się okazuje, pomaga im w tym filozofia Ikigai. To w takim bardzo dowolnym tłumaczeniu oznacza powód życia. Od po prostu starają się znaleźć szczęście w każdej małej rzeczy, w każdej czynności, również w pracy. No i tutaj akurat muszę powiedzieć, że doskonale ich rozumiem. Jednak już tak bardziej serio, w tej filozofii Ikigai chodzi o to, by aktywnie poszukiwać samego siebie, odkrywać, co sprawia nam największą przyjemność, co nas wyróżnia i sprawia, że jesteśmy wyjątkowi. No, brzmi to prawie jak idealny przepis na doskonałą sobotę.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
4: Skoda.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po reklamie.
16: Radio Impuls.
15: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: czasami nie warto kombinować, bo nadmiar kombinacji może sprowadzić nam na głowę kłopoty. I tak właśnie stało się z pewną klientką pizzerii. Rzecz działa się w Rzeszowie. Klientka zgłosiła reklamację dotyczącą posiłku, czyli pizzy, jaką otrzymała. Nawet zrobiła zdjęcie i wysłała je do pizzerii. No i tu niestety okazało się, że trochę kiepsko pani przerobiła tę pizzę za pomocą AI, bo nie zgadzał się kształt pudełka. W oryginale miało pościnane rogi, a pani wysłała takie idealnie kwadratowe. No i teraz sama może mieć kłopoty. Na profilu pizzerii można przeczytać komentarz, że technologia technologią, ale czasem nadal ona przegrywa z pudełkiem od pizzy. Mnie jednak ciśnie się na usta coś zupełnie innego, że u pani ta inteligencja rzeczywiście jest sztuczna.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.
13: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: już niedługo wybije 16. Po 16 natomiast tradycji stanie się zadość, czyli pojawi się żenujący żart prowadzącego, zwany również sucharem. Dlatego też zostańcie z nami, mam nadzieję, będzie wesoło.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls.

0: A może tak, szczypta mądrości ludowej? Gdy w maju żołądź dobrze okwita, dobry rok zawita. Mówi właśnie owa mądrość ludowa. W sobotę 23 maja, jak dzik w żołędzie, pójdźmy w kolejną godzinę z fantastyczną muzyką i super klimatem. Łukasz Tymków zaprasza.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls.

0: To ja, wasz toster, czyli producent sucharów na naszej antenie. No i jak to zwykle bywa w sobotę po południu, przedstawiam wam coś, co gdzieś tam napotkałem na przykład w sieci. No i teraz rzecz będzie działa się w piekarni. Przychodzi klient i mówi: dzień dobry, poproszę chleb razowy. Sprzedawca pyta: z dziś? A ten odpowiada: nie, Mieczysław. Dziękuję bardzo, można się już nie śmiać.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.

0: nas przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
14: Po reklamie.

0: W dzisiejszym popołudniowym programie mówiłem m.in. o japońskiej recepcie na szczęście. No i gdzieś tu po drodze wpadł mi w ręce pewien cytat. Zapisz sobie w sercu, że każdy dzień jest najlepszym dniem w roku. I oby taka była właśnie sobota, oby taki ten dzień dzisiejszy był. Pogoda nam w tym zdecydowanie pomaga, a my jeszcze dorzucimy do tego naprawdę fajne dźwięki.
1: Impuls.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Podobno upływu czasu nie czuje się wtedy, kiedy się go spędza miło. No i ja muszę powiedzieć, że tego właśnie doświadczyłem. Bardzo mi miło, że mogłem być dzisiaj z wami po południu. No a teraz ja, czyli Łukasz Tymków, mówię wam do usłyszenia.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jak zaoszczędzić 35 zł?

0: 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
3: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
4: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
0: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
2: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Po reklamie.
13: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Radio Impuls. Najlepsze radio na weekend.
1: Mamy tu mano! I venga con...

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Używane samochody kupować warto. W AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach. Na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi?
4: I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
1: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
10: You think I worry about him?

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
12: Weekend z Radiem Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Po reklamie.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Taneczne Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Po reklamie.
0: Sobota z Radiem Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
2: Taneczne Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowit.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: Po reklamie.
7: Check it out, check it out.

0: Taneczne Radio Impuls.
1: Reklama.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Impuls.

0: Impuls.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za 7?
1: Też.
2: A flat white?
1: Też.
2: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień. Po reklamie.
0: Taneczne Radio Impuls.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: A matuju. I ten prysznic, coś mi dał na pamiątku na tydny, a nocy.
0: A słowa, któreś